0: Odoy tzak iga mi machin jeje kakuy. Hem jeje mik mats pap ich pahuch inik tumne wewek ne. Se ang hap ang muts muam kutek ket chumpu in champuk in ich wep wewek ne. Huch in chak pa moya tunga kia ne tumkuy. Akam chech puk tuku. Hunoy ku iga odoy ichuin jeje tzuscham, wonjam, tzamicham, yomo managay wep. Ta guaga yosha tamin iga odoy pujin, odoy tanzagin iga pujin yup jeje kakuy, iga tantoy pa kunus na shukmu nas haki anjagoyi.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.